0: учора ў Бельску адзначылі 40 гадоў музею малой бацькаўшчыны ў Студзеводах. Студзеводы даўней вёска, цяпер частка Бельска. Урачыстасці сабралі больш за сотню гасцей, мясцовых жыхароў, краязнаўцаў і прадстаўнікоў улады. Свята распачалося з супольнага сямейнага малебну, падчас якога сям'я Фёнікаў падзякавала за 4 дзесяцігоддзі плённай працы і захавання беларускай традыцыі на Падляшшы. Заснавальнік і кіраўнік музея Дарафей Фёнік падкрэслівае, Студзеводы гэта больш, чым проста музейныя экспанаты.
1: Чаму служыць наш музей? Є рэчыталь гітаровы Міхала Юзвіка і Наталі Євец. То одне з важных адкрыць нашого музея, з яким ми поділіліся для свята, історія сім'ї Євців, яка зматеріалізована є в нашому мішанському домі, бо тут вони жили.
2: To jest Natalia Jewiec i Michał Jerzy Jóźwiak. Co to znaczy dla nas? Dla nas to niesamowite wydarzenie, tak myślę. Natalia jest spokrewniona z kompozytorem, którego będziemy grali.
3: Ogromny zaszczyt, żeby zagrać właśnie w miejscu, gdzie, w którym kompozytor bywał, tak? W domu moich prapradziadków. I jest to naprawdę cudowne uczucie, żeby móc tutaj wystąpić.
1: Dzisiejszy muzej, takie jest połączenie. Mural, najbliższa siemia pokazana. Fundamentalny postać dla naszej siemiejnej historii. I to jest to, my, że Studzivody jest tym centrum świata na dalej. Wse dbali pro historię, kulturę, jak raz tej miejscowości dawnej wioski, folwarku, dzielnicy teper Bielska, Podlasko, ale Studzivody emanują i jest centrum kulturotwórczym takich działań dla szerokiej prostory.
4: I sypialnia, i kuchnia spało 9 dzieci. Tato rozkazywał, jak babcia nawarzyła kartofli Szaganowi, то пока доварили ще картоплі, то діти половина витягнули ще сирих картопель. Робили кломлі і лапали риби, і риба їх живила. Дякую дуже.
5: Mirosław Zrykowski. Idea była Darka Fionika, bo ja malował ten mural. No nawet nie wiedział, że to będzie 40 lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej. Ці? Так, так.
6: Ми самі малявали?
5: Я сам.
6: А ось гэта...
5: Ён намалюваний на старій техніці тинку. Не так, як тепер. Ще чоловік, який знав старою техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що гэта... І фарба тепер ще така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк. Повинна протрваць.
6: Угу. На 100 годзе.
5: Пры муралу дзеці з летніка мне памагалі, ну, взялі пензле, ну, я ім портретов пісаць не давала, але там фон, зямлю, траву, ну, то дзеці трошку памагалі, ну.
1: Па суседску Володя Сідорскі, то брат мого дзеда Грышы Сідорскі. І будынок, ваш Сідорскі будынок, дзякую вам, што вы далі згоду, каб та ящина послужила на створення того муралу. Дякую, що ви тут є з нами. Символічно з димом той ручник.
7: Ми тут з братом, сестрою завжди фактично у музеї і вакол музея. З'являємося часткою усіх, частка нас гэта музей. Мой продак Миколай Сахаревич, який ёсць тут на муралі якось, ён захварэў, пісаў з настоячелем церкви гробу Господнього у Єрусалімі.
1: 40 лет, як сказав наш бельський великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli, przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali tam po Majowej Rosji, Oleń po Boru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodny Festiwal Dudarów, Lirników i Śpiewaków w Mielnikowi nad Buchą, Festiwal Romanówka i mnogo, mnogo czego innego, a Studio Folkloru Żemerwa, Letnia Szkoła Tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby z naszego grona mają naszych wychowanków, naszą muzeja, doktorantku Białostockiego Uniwersytetu Magdalinu Nikonorow, która napisała pracę magisterską pro działalność naszego objednania Muzeum Małej Baćkowszczyny w Studziwodach, a teraz robi doktorat z tego.
8: Że muzeum po prostu żyje. Doroteusz Fionik od wielu lat rozwija muzeum wraz ze swoją siostrą. Organizuje również lato z tradycją dla dzieci, gdy od najmłodszych lat dzieci mogły zobaczyć tradycję, poczuć ją po prostu, a jakby, no bo to jest taka edukacja właśnie międzykulturowa.
9: Siergiej Łukaszuk.
10: Pojawili się po prostu w jego muzeum. Nawet no, kopnem Dorofiej, ja by nie znał, by i tak przyszedł, a ja, że nie mało prożyłem na tym Bożym świecie. I niektóre rzeczy po prostu, no, nie znał. Dziękuję Dorofiejowi, doznał się o pewnych faktach. I Adamiuk, ty lekarz Gulicia, jestem koło cerkwi na Jagiellońsku. Jewcy, to dużo spraw, każę dziękuję muzei, dziękuję Dorofiejowi, może tak. Doznał się, poznał i że on to je robi co rok lat.
11: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadko. Z perspektywy czasu widzę, że zamysł był trafiony, wyprzedzając o dobrych kilka lat wiele mało ojczyźnianych inicjatyw na Białostoczyźnie.
12: Piotr Boszko, wicestarosta bielski. Mało słów na to jeszcze, by wskazać, jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaju, że mają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczynaje pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, mają magiczne je. Nie tylko dla Białorusów, mają to i dla Polaków, i dla Ukraińców, i dla ludzi, dla jakich bliska jest kultura, etnografia, korni, z jakich my wyrośli, a jakich my już by nie pamiętali, żeby nie Doroteusz Fionik, jako się ja, mołać ludzi ze Studziwod, z Bielska, jaki z nim razem pracują. Czyli nie tylko z Bielska, ale i z Białorusi, i z Litwy, i z Zapadu Europy. To już instytucja kultury, bez konkursu na dyrektora, bez konkursu na inspektorów. Człowiek ze swoich graszy i swojej pracy może zrobić cudowne miejsce.
13: Akurat dzisiaj jest apostoła Kondrata. Przy Kondraciukowej chacie my spotykamy się. Dziękujemy.
0: Яскравим фрагментом святкування 40-годдя музея Малої Батьківщини в Студзіводах було відкриття муралу, присвяченого предкам засновальника музея Дорофія Фіоніка.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i na

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na

Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pieszną cenę o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak kład. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach.

Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Wsia krew od życie, historia licha.

0: Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

jestem twarz znana z okładek twojego stylu El Voga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogą.